Hi, Holiday, wir brave Hesswo. Prosinske Boskitki sa Gitschi, a modos noch. Pschikotremi stech schmorat korulureihe. Ja sei schwirten jach Clemens Schmieds nosso. Den amakatsche na nasche Internetni stronje. Astem wiesatechu nasche App MDR Serbia. Nödom horeka, bot se schmoratkom dopschirode tak Hesswo reka. Halt am sonnitsche napschikwat, kaktor stak menuane Mosaikoe Rally, wenn jeswatschidle funguje. Aber kak deka App sa identifikowanje wiesdo a formatio. Tutech Rika. Wobladajcie se rade raz, tam namakacie tež wodkazy na wszelkie dalsze poskitki, animo to mamy tež dojšto dalszych poskitków słuchaniu za was, za młodych a starszych, wotem nam pak nedom po przychodnej hudźbie tež dundak wiace powieda.

0: Hej wiele svojbo, poda so prozninach, dovolovom času, na dlešu jizbu, što ješ može runje za dječi, spiešne kusk vostu dve byč. Može, ale nedobí. Dundak je poky vyzbierao, što možeče přečuvo vostu dže na druhých jizbach činič.
1: Holiday. A ci nic, co już my chcemy, to klinci zupą. Ale drudy, potem to lata klochko nie.
2: Bo sobie na dwóch jezbach to dola. Dokal da za was prózninach dże?
3: My jedziemy do italijskiej na garazy.
4: My jedziemy na linianski jezo.
5: My jedziemy na jen wulki czom na ido.
6: A tam nasze kuzyny a kuzynki sobie jedu.
7: Tam ja może pua czoka, hej. A tam die Wille ist dauer.
8: Durch den Zähmen so cool schaffen, dass wir zwei heute in der Wäsche.
2: Italska, Aida, Ako. Wow, da klingt sie wohl gut, ne? Prätat stammt Scherika, Doa, Autschesiedic. So nebel Bottom, ich hab ein paar heute in der Rika, aber gar Doa, das sie treue, matche kittro cool Idee, so Sabiratsch.
9: So, ja, ist mein Bratrom, ein Autoputam, also Tschowene, oder Mutter oder Jute oder Sinne. Außer Tschowene hat, wie wir da gestetzte Wüste da wäre.
10: Ja, sie muss Nadel gießen, muss Knie haben. Hat du das Tablet?
11: Muss einmal knüsseln.
12: Also muss rühren, muss Gottes muss ich sagen, Sami muss Muslim und Schule chini matak. Kei, da ich ein Schnick, Schnack, Schnuck. Man, aber man ist das Wuchra matak. Aber Mami hat gut, dass man so hat, dass es Schule so war.
13: Also ja, Husto Spinbaute, du kannst ja Husto Mutschna. Hallo Husto, ja, einfach die Bonnladam.
14: Wieso prozias hat sich Stasi? So wam dzieciom da grine gajs możoszczynia. Abo lubi Stasi?
2: Jeszcze picie, że to cele ważne, gdyż ty nie masz niczo kiedzie, niczo picie, bo ma te najwyższe za hubenu naladu. Potem te pisaki, te buki pisaki, to ma się jeszcze nabite być. Jest słuchatka, kujże ma swój słuchatka, co nie trzeba moharować, a kujże ma potem swoją tysku, kotrzeż on rady rajkać se. A przestałka jest ważna, że się ma nic popuczu chybać, a pon niekakie słuchory, nie raczej pon niekakie serbskie, bo Filomelo się po nas cele usta pobieża. A pon z Moskwy tu, może się się potem czarę, gdzieś ma nie trzeba ma tak daleko jeć, albo mamy jedną przestałkę, miejscem gdzieś się, czym tu może jen hulicinć, co to tak nie napane, co to niekakie jedność ta jezba.
15: Na kuže pat mama mošetci jenu vulku kistu knio v auče sobu, jara boblubu ane sute buki knio. Pon mama mo tež našu toni box sobu, respektivne svuhore, drudi ja tež kus pšečitam, mo tež jara rade popuču spivame. Haj, to je také to, što šna zabira, a pomože doporučić te také kuže dve hodine v zenu pšestavku. Porane so naješ nešto pič, a pon čo dale. A pon je ponas te taki trik, mestem šetca si ma kus čušlič, nešto mauke dobre. Po truskalco, po jabučko, kus čokolode. A pon je tun čas, kus kročit u očakane.
2: Po takim šerunje je že tošto dobrih ideju svišeli. Knihi, toniboksu, buki pisak, a svuhatka napšikvat. Svuhatka možeče pripodla prajene tež super za to vužič, duž se v obsahi z našeje app MDR Serbia naposkače. Tam, abo tež audiotece ARD Sounds, namakače naše poskytky za džiči. A možeče si Filomelosa, Lexia a samo najnovše svuhory tež Delesčaneč a sobu do dola zač. Vostanemy nudom przy słuchaniu, wszako je ludowe nakładnictwo domowina runie cyle nowu kniwu za buki wudało, dożywie przyrodu wona ryka. A lektorka Janina Mikłoszku a przeradzi, zo tam cyle nowe wiece zonicze.
16: Hej, te cyle druje słowa, cyle zajmowa teome, teo so we mnie zaszczepiło, ta przekczy tam lucz tak prajene ryka pampeliszka, to ja tak szikwane, tak niekane, zo so to we mnie hej zaszczepiło, zo cymy je dalej we swoim słowa składzie wużiwać, aby te knize są te szelake druje riane zaprzyjecza, a zo odkryjcie si cyle jedno stronu po stronę te serbskie słowa, te so dobia zase minę bole wożywić, a te zase wużiwać, to bude najrynczy było.
14: A Janina Mikwaszkoła, chcę ty siście, na dalsze noski pokazać.
16: Na przykład na te cipne nosy, na tu najnowszą kryminalkę od Lubiny Hajduk Welkowiczowej, ale też to zubolaka może ja tym mniejszym sobą napuć dać. Abo si pon tak prajene dyszły dołolu niekajko przeczyla na indzie, czy niemsko ryczne, tu to może czuł pon tu kniżku z tej kniżki też przeczytać, albo si me sobą przeczytać, tu nie ensapsy, tu tam o niemsce, ulkotna umena.
2: Jeliście potem jeszcze zromadnie niekajkim lesu popuczu, a zbieracze zela, potem doporuczy wam Maria Koklina nową promio edycję wokoło zelu.
15: Ja jestem tak rzec, że znosiła rzec wszelakie informacje. Tak rzec tu pokać, tu napolać, gdy ta roślina kczeje, gdy są ona roma, gdzie jej namaka, jak są ona wużywa, a kotra hojenskie kajkoszy ma. A tu drugi, że opom przedstaw tak rzec jen recept. Co może jen tak rzec hotowić z tego zela, z tej rośliny?
14: Dneska pak roczo k temie, was tu da oczy. Jeli rady w obrazki lajecie, rymujecie, a potem jeszcze małe masaże lubujecie, potem są masażowe kartki, a taki lubiny papierki, nie? To prawo za kofą.
16: A ja może na kurze pat serbskie rymy, poskać, słyszeć. Ja może też może je czytać, może je jeszcze raz jeszcze przeczytać, a pokazać, to je wszystko na oknu je. A potem wiesz, też to zaczucie, na krybecie, albo na wołę, na ruce. Co ja nadziejam, je jara przyjemne. Skicien riany, zromadny czas.
2: Masaża skończy się cel dokładnie potem, gdyż bracik w susodnym sedle zapocznie szczipać, albo ci całe poprańce zje. Potem je przeczesło ke kunci, a najwyższy czas za krótką przestawkę.

Hej, najlepiej są tutaj dny nic do żytnicza lenecz, szako ja wona popuczu. Sęcza moczała, żnie beża. A propos beża też, nasze wysyłanie dżęca beży je iżo cimieńczyny do 12, nietko zaspiłam jako brankaczka, potem sleduje nabożne wysyłanie. Sęcza moczała, sęcza moczy. Sęcza moczała. Sit your butcher, ha!

Pomajbo lube przyposłuchaki a lubi przyposłuchario serbskiego rozwosa. Tak praj knes, kiś je tebe stworił, Jakubie, a tebe zczynił Izraelo. Ne boj so, przetoś symcze wumow, symcze z twoim menom wuał, ty symuj. Ze hezwom dżensniśije niedzielę witam was wutromne na szyste niedzieli po Świętej Trojcy. Przeproszuju was, nitko, niekotre mięciny k miry przyńcz, a na Boże swór a kirlusze słuchać, so bychmy so posylnili w naszej nadzi do żywego Boha. A tak czytam tekst dżensniśiego prydowania, kiś je napisany w scieniu pola Mateja na 28. stawie. Czy jednaczo wuczomicy dżichu do Galileje na horu, kotruż by im Jezus postaju. A jako jo widżachu, padnychu na wobliczo. Nikoci pak dwilowachu. A Jezus przystupi, a ryczyszy im. Mije data, szitka moc w niebesach a na zimi. Te odla dzicze, a cinche za moich wuczomniku szitke ludy. Kćicze je w imieniu Wódca a Syna a Świętego Ducha. A wódźcie ich czynić wszystko, coś sym wam przykazał. Ale ja sym pola was wszystkie dny, hać do skończenia świata.

Luba serbska wosada. Nedawno narecza mnie żona pokemszach. Dziś sym runie dziczo wukciła. Tobie dżęca zaso tak nujacy, wutrobne dżak knini faraka. Ale wieszcze, moje dzieci nochci dża swoje dzieci wukcić, to mnie jara boli, jako wuka. Ksizna. Lidstotki duo bie samo zrozumliwe, zoso dzieci po porodzie wukcija. Samo babam, po takim żonam, a nic jenoż myśnikam, bie duolene dzieczo nydom po porodzie wukcić. Dziś bie wotwidzieć, so dzieczo boze zemrije. Tole wy zaś w ich lidczesatkach, jeso nastajenie k ksiznam radikalne zmieniło. Nie wiat samo zrozumliwe dzieczo wukcić. Najhustiši argument, kiš svišuje, džičo ma to pozdišo same rozsudžič. S tim so tradicija baptistiskih cirkvju přesadži, kiš akceptuja jenoš kšizna dorostčenih, kiš so vidome za kčincu rozsudža. Zrozumju argumentaciju vidomeo rozsuda, ale vosobinsce favorizuju kčincu džistča. Přetož Bože žonovanje, Przyuzacze do svitovije svojby křesćanstwa nie wjazane na žane intelektuelne wuwiče čwójka. Hewak šak nebychu so smili češko zbrašeni vukčič. Bo sam nas v zakramenče sjatej kčince tak przyuza, kajš sme. Bez wumeninju. Ani vodce náš, abo viru vuznače, nedrbime zvoje wiedzieć, Dyż so wukcieć damy. Dyż przewod k mutru, wo czeo z poczatka żywienia, mam za wuwicze dżyscza, a jeho wiry za przełszo spomożne. Te odla dzicze, a cińcze za moich wuczomników szitkie ludy. Kcicze je w imienie wódca, a syna, a świateo ducha, a wuczcze je czynić szitko, sztoś sym wam przykazał. Nie narok, kiż smy w sczyniu słyszeli przewulki. Pustne przydał k sczyniu Matia je wony wotrysk. Poprawom skunci so sczynie Matia menuce z podałkami wokoło żonskiju, kiż zroła stany neo Jezusa jutroniczku rano wuladaty. Tola żony neliczachu w antice jako svitkojo. A tak je so wony wotrysk przydał, či so Jezus vúčomnikam v Galilejsky zjeví. Zahubnú staviznu vone votrysk v kšesčanských staviznach mieše. Lidstotky doje namocné misionstvo a vuklukovanie ľudov

Lovachu. Dwie lovachu na swoim puczu żywienia. Praszachu so, jak to wszystko dale punże, gdyż Jezus hiżo nie jeme z nimi. Zaczuwachu, zo su swojego pastoria a zmys żywienia zubili. Jim, a nic svituj nabożinie, kiż kralo a wujska svita podpira, je Jezus wone swoa napućtał. Chce ich trusztować, praj, przez kćeńcu sće wszyscy związani. Prydujcie, kaj sem tyś ja prydował. Ale ja sem pola was wszystkie dny hacz do skunczenia svita. Myslu, so bych to wuboko trusztowace swoa za wuczomniku. Trusztowace za wonu mału hostku, kiż by rozbrojena po wszystkich ludach. Wuczomnicy miachu tak netko nadałk, czujachu so trebani, a te związani przez kćeńcu. Miesubu a z Bohom. Przetoż sakramencja te kćeńcy związa nas po całym chrześcijanstwie. Szojedne hacmy ewangielscy, katulscy, baptyscza albo prawosławni. Smy wszyscy wukcieni w imieniu Boha Wódca a Syna a Świętego Ducha. Tuta wulka swójba chrześcijanstwa, jakaś domizna w naszym wulkim switche. Szojedne hacz bydlimy we Wóżicy albo we Australski. Wona kutwica kćeńcy dżerzi a zdżerzi nas. A tak przyjdu naposled k zasoky wonie żonie, kisowo swoje niewukcieńne nuczki starości. Što bychcie wy je rekwa? Mużach je riec, Boże pucze su mnohostronske. Aż tu wie, što ma bo za je nuczki przedwidziane. Przeto wszystkim, hacz wukcienem abo nic, przylubi Jezus, le ja sem pola was wszystkie dny, hacz do skunczenia svita. Amen.

Słyszeli sme ewangelskie nabożne wusowanie z faroku Jadwigu Malinkoj ze Slepoho. A nie tylko słyszymy jeszcze skupinu Janka Hanka, a potem przyjemy z Bożą.

0: BB. Carski program. Carski program.
1: Vítejte při serském programě. Hožo dále v dolné serské řece Diana Šicová jo za vás při mikrofoně. My dále věžeme serský níželský program v MDR v gorno serských kolegů v Budyšině a plána zdajo žínca sledujúce týmy. My zvýšíme hoští raz s nímsko-serským ensemblom Hožebus. Ensembl je vážný svůb serskeje kultury v městě a vani obstoje letos a 50 let. Máme zašistče za vás vět jubilejného programa.
2: Wiele drugich rejowenskich kubku, aber ensemblowice nie mamy, ale oni są hyści dalej, obstali a mają takie doros.
1: Potom gledamy do susednej Sakske. Predny tydzień Leszowskich Prozninu jo tam miastem jużo mimo, a w tamnych katolskich stronach mają taką tradicję, aż se szulskie dzisi na nabożniński tydzień zmakają. To bużo jedna tema dla kukojskiego kukawowu żyńca. Planas we Bramborske są nieco takie prozniny, a toż podajemy se żyńca na spodobny szpacier przez muzykowe żangry. My pożywamy lesze w serskiej muzyce od klasiki aż do popa. Powieści z naszego regiona mamy za was, a boże słowo nie filujo. A net na zachopienku zjemy dzisiaj sobą do gole Jerzyk Jonathan dożywio tam do dom de z jadnym wielką. Po takim mamy pone a wadmieniate ustrzywanie przed nami, rednie aż z czowy padla.
3: Raz, dwa, trzy! Dzisiaj radio! Ojowaś, dzisiaj Sebastro!
1: Lube Žiši, v našich golach ve Vúžice sú se veľký zase rozširili. Popšavem sú veľký lúžam na prešivo plošné zvierata a nemusíme se ich bojš. Božko ale také veľké škody naporajú, kaž dajú se do stádvo vojcu. Až majú lúže také špatné myslenia a minenia vo veľkách, zaláže také na tom, až krajú v bajkách a fabulách přeci zvú rolu. Tak ako ninto. Slúchaj šo raz.
4: Ježik Jonathan. Ježik Jonathan jo pšeliš dobrošivý ježik, dobrošivšego ze všem neznajom. Cesto gaven přemyslujo ve tem, kak by megal svojim přijašelam nikakú dobrostcineš. Ve okognušu razka dvojko přemyslovaš ne treba. Jogo přijašeliga pšose jogo přisamem kúždy žen vepemec.
5: Ach, mej lube přijašel, náš mauký zase raz nejo gledal, ako jo begeli ganjal. Přitom jo sebe veliku žiru do svéje uchacovéje kýže zadriv, by netne štapcve tebe trebala, aby megla žiru zase zašiš.
6: Jelgin rád uchackova zúza, abo dem ja žiru net zašiš. Getu jom to rád a smejom, by to napšal do rád getoval.
4: Ježik Jonathan ga jo musel napšaudu žáriš se svejmi štapcami. Leco rovnoš majú ježiky 1000 a hešte viacej štapcu na sebe, je to pla ježika Jonathana čošku hinac. Ven ga jo južo viele, krádu viele svejich štapcov svejim přijašelom rozdaval. Ninto jo jomu južo plich přesvišil, přeskežu. Se vie. Až je to zvěry tam bylo luto. Skéro pak jo se to také rozpovědalo pevši geli veško samo až ku velkoju. Ten jo se jaden žen celo nedocakane zjavil pla ježika Jonathana.
7: Strovím si, šuži znáte ježek Jonathan? Som słyszał, aż se przeliš rad wiżonym ja ze swymi przyjaszelami. Jošak tvoju pomoc tak notnie nie trebam. My pak się se obszaszasz, liec nebyk się ze mną pičku se przechyżuwasz, a przytom se ulisuwasz. Som był dwyko pedroze, a nie wiem, co jo se miastem szyknohu geličojło.
6: Nie jo se raska rozpije dało, aż ho nie se był. Ale meje godla, wegin rad z tobą pejdu. Żoga co my?
7: No, aż k velikemu duboju se wie. Ako se ulicuje, jo tam zašegnula nowa ptaškova familia.
6: Vetom pak jeszcze nic słyszał nie som.
7: No widzisz, rovno to godla com z tobą k velikemu duboju.
4: Lipte pak, aż stej se udavi na drogu, jo wielk chopił swoje wecze zuby na małego jeżika szczyrysz, a se z krzajżu oblizowasz.
6: Tak pak to nie było ugetowane. Co gleda ninta naraz swoje zuby szczyrysz? Som se myślił, aż co my se przechyżuwasz, a se ulicowasz.
7: Paprla pap se przechyżuwasz, a ulicowasz. To jo nieco za bejazniki. Ninti o tweja sledna geżina była. Som skencne raz ježekové mieso opetáš. Se ten jadnučky plaketarego šmiete zve štapce při ježi neštapiu. Se ga je při samem všikne rozdával, sám vina ježek Jonatan, sám vina. Až dajom se, že ninto zezložeš.
6: Kak dem se ninto zaščitováš, kaštola?
7: Som ga gronim, sám vina.
4: A južo jo wielk svoju wieliku čašnu pazoru mieril na ježika Jonatana. Na gluku pak su rovno v tom okognušu přichvatali te uchacki, sarniki, liški, sove, pšitce a viem ja, kto hišči. Jim šiknem ga jo dobrošivý ježik Jonatan znuze pomagal. Ninto su veni s temi štapcami, ketareš su vet ježika Jonatana dostali, mecne štapali do wielkovie keže. Ten jo jano tak zaskokoval, a skencne z koulice se dal na ubegi. Tak su přijašele mytovali dobrošivošč a darnivošč mavego ježika Jonatana. A mi se zda, až su ježikoju Jonatanoju, peca su samo zase štapce narosli. Snaž pak jo teke pebel nikakem kosmetiskem salonje, žož su jomu jogo felujuce štapce zase zasajžili. Abo, ščo vysnaž niži nikakego ježika, vyželi ketarišnijo žednem ju,

0: Važne svup serskeje kulture v mjestče. Ten nímsko-serski ensemble Hošebos jo svešio letosa 50-letne obstaše. K tomu su cvonki tovaristva ugetovali jubilejny program a su přepšosili partnerjo, přijašelo a přizvojšpnych do živadła Piccolo v mjestče. Maria Elikowska-Winklerowa povežio.
1: Při žurach jo serská gymnaziastka uvítala gešti po starej tradícii.
2: Ja som imeja Filmbergojc a ja strovim gešti s klebom a solu.
1: Pemałem jo se zahopil rúš.
3: Ja som Birgitschurova a ja znaju ensemble Vergin derje. Ja ľubuju Tereje. Ja se lím na program.
4: Za mjesto je to vegin važno, až tak tovarstvo píšašeš let ľujko nint obstoj ze strastvami, ze skulturu, ze smužiku, ze sersku rec, až to je šo prezentne a ze s tým zrežive naše tovarečnosti jo žil našego mjesta.
1: Groni zagronita za serske pšašania v mieste a na Kosacojc Kozelua. Ve zahadnosti jo založba za serský ľud podpirała umiejskie nawiedowanie ansambla Groni Zabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele długich rejowenskich kubków albo ansamblowiecy nie mamy, ale oni są jeszcze dalej obstali, a mają takie dorost.
1: Jadna pcizaścia let ją miała drugim w ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette. Annette Bröse naviduje Ensemble Vitleta 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen, mehr Tänzer wieder und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubilejne Programm jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił cały stawizny ensembla, fotografie z ustupu, z makanią, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A miazy Jose ensemble prezentował na żywo. Zachopił jo ze zapustą. Zajmie umiełski a rejołański z wielkim elanom su przedstawili zieło przy żniach. Lidskam repertuar ansambla suša pak Pšeza v koreografii Uwe Wröglera. A se vie, pšitom su gelci dražnili žouča. Jadnap 15 let dujko su mieli žišecu rejovarsku kubku Svietlaška až do leta 2019. Anka Caharija Sojc jo tam rejovala južo ako gele.
9: My budeme také nekaké nožišec rejovaš a ja budu tam také sobu gotovaš. My sme malá kúbka a to budu viegin redne. To je per ľužo ako gele sobu rejovalo ho. Jo, ja som ešte moda, ale tam som ešte moča bola, jo.
1: Jo mi přerazila do predstavenia. Ako povieściowe figury są mieli pupki Reginy Hermanowej z Lubina, budniki, ludki, nekusa. Kupku Svietlaška ją nawiedowała Mila Cahariasowa. Do niej są słyszali witaj dzisi.
10: A z my teke jadn pszawy żywat w kus na jawyszczu przyniesli. A te dzisi na jawyszczu są szykne pijedali z herskie. A myśmy za przyglądają jano ako oton w wetstawkach informacje w niemskiej rece mieli.
1: Koreografię jo pisała sama, a muzyku jo za nich napisała tylko Katalin Porackojc. Wiele drugich wieraszków su gości na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosył na zgromadne rejowanie. Tam miejscu sedali dujko przosić. Pe programie su ve fuajeju sledovali gratulacije a redne rozgrona, a žilojski hor jo ansambloju gratulirovao na muzikalijski part sve.
11: Mir se spodoba sebe program teurbe jegin lustne, zajmne. Ja som vizeva filme, obraze, reje.
12: Teurbe vieraš, also kulturne geživljenja v Dolnej Vužice. Reja pšeza, ja mi ne veci spodoba, ava dokolaš, ja by ako vizevat vo kusk.
5: Ako som tekete filme v Vureske vizeva, ja som znava šiknih ansamblovih vjetnikov, kenš su hob šetca ili, a som se s nimi skromatnje živava, to je tak rednje zestajone bo ten cevi program, a ja se živam kak dvojko sme tekte te koreografije mieli, a takke koreografije žinca širejo vaš, to je vopšauže vjegi napinajuce, super program.
13: Velgin časne, lušne program, jo. Mir se to velgin spodobao.
14: My, ako publikum, my sme mogali doživiš celu historiju ansambla, a to tak redne pokazane s videami, s filmami, s obrazami, a teke s rozgronom, s cvonkami, a teke s rejovanim.
0: So gronili Katalin Poratskojc, Simona Pičkova, Katrin Obeinscina, Sabina Sigova a Willi Guso. Jadna pstogosči jo sledovało přepšosienju na jubilej Nimsko-Serskiego ansambla Hošebus zachadny tyžin ve Pikulo živadle. Po programje jo ansambl svešil při přikusku a se připijał z gosčimi na to lepše. Vo jubileju Nimsko-Serskiego ansambla povežewa jo Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: kužecenia.
1: My gratulirujemy narodninarkam a narodninariam toko tyženja. Zachopimy našu rundu pönježele v Hožebozu. Frank Matjaš gjotam svešie svoj styri a peš žasete narodne žien. Cvonki kupki serska namša jomu žinca hyšči raz učobnje gratuliruju. Žitce wiele strovosči, gluki a bože žognovanje. Drugi narodni napenežele jo był Franz Deuse z Pitznia. Wynio swiesił swoje sześć a ciżaste narodne żyn. Kolegoki a kolegi Rzecznego Centrum Witaj w Hożebozu jomu uczobnie gratuluję, a życzę do przychoda szo to niż lepsze. Wynio jadna domowiny w Dolnej Łużycy a szuda znate w naszych sach. Markus Końca z Hożebóza jo miał tu w autoru 7. Julia Burstak, ninto jo żywisz a ciżascza liet młode. Lube Markus, wet żupnego przedsedarstwa a wet domowinskie kupki w mistrze przydu żynca hyszci raz lube życynia za strołost, aby miał przedsed moce a elan za to serskie statkowasz, a przytom nic przewiele stresa a teke wiasele. To życe domowinskie braci a socze. Srijodu jo wen przed radiom na wesebnu gratulaciju cakał. Walter Rizo z Ochoze jo tam swiesil jaden a żywy żasety narodny żyn. Enkelsyn Tobi neo mogał we studiuma we Lipsku domoj przyjś a togodla gratulirujo przez radio.
2: Dobry żyn. Mese groni Tobias Linicke a ja som mojomu lubemu starkemu Walter Rize gratulirowasz. Togodla, Starki, życem tebie redne narodne żyn, wiele zdrowość, a redne czas ze swojeju familiju.
1: Ten zbytk cewie familie, wesemnie tek enkelżoka Sofia se tym lubym życeniam przyzamknio. Ono, ako te przyjaciele ochorskie domowinskie kupki, czośjo Walter Rizo leczasetki jużo zwierny cwąg. Jo, a hove mistrze bydli druga narodninarka, ako jo miała tu zriodu swoj cesny żyn. To jo Manuela Drinkmanowa. K 3 a 6 żasetemu narodnemu dniu życe jej szo to najlepsze spiwaki a spiwarie kora Łużica a cwonki serskiego szulskiego towarzystwa. A Rite Krautz-Maruszowa z Brezoki dostanio lube narodninskie pastrowienia k narodnemu dniu. 2 a 6 żaset let jo pietk doświrnuła. K tomu gratulirują przyjaciółki a przyjaciele domowinskie kupki we Brezoce. Do przychoda życzę wam wiele zdrowości a gluki a redny czas z familią a przyjacielami. Ustrzewański czas jo mimo. W Bokowach wabi hyszczy rucnikarski a burski swieżyn aż do siga 60 wiaco gaż cosza żynca hyszczy ulietasz. Hołacy, jo serski program wicze zase za was tu, pen z mojeju kolegoku Aniu Kochojc-Szwarcowieju przy mikrofonie, a z obszernymi informacjami ku kompaktnemu kursoju Rzecznej Szule. Ten wicze zase startujo, a ma bogate ramikowe program, żoż jo teke ta serska zjawność rad witana. K tomu znasz już małka pokazka wetemnio, gaż jo cewy tyżyn wiele narskich ukniecych serskie rece we mieście duce mogu tudejsze serskie powiedarje z bublinkom na t-shirtze, z micu we serskich barwach, abo nekak hynac na to pokazasz, aż powiedaju serski. Tak aż zwieriju se te ukniki we zjawności swoje nowe znasza net raz uprobirowasz. Wicze k tomu wiece. Ja se net rozszognujom, ja som Diana Šecová a życzę wam redne zbytk nežele. Mešo se derje.